0: LRT klasika.
1: Santara. Laida Lenkų kalba.
2: Audycja w języku polskim. Przed mikrofonem Renata Dunajewska. Witam słuchaczy na antenie programu LRT Klasyka i zapraszam na półgodzinne spotkanie radiowe, w toku którego nadamy kolejny odcinek z cyklu Stulecia LRT. Dzisiaj będę rozmawiała z Romualdem Miczkowskim, poetą, dziennikarzem, publicystą, a także byłym kierownikiem redakcji polskiej w LRT. A zaczynamy nasz program od aktualności z kraju. W związku z tym, że ceny paliw na Litwie osiągnęły rekordowo wysoki poziom, poszukiwane są sposoby na spowolnienie ich wzrostu. Minister finansów Tauri Mazvalis mówi, że prowadzone są rozmowy z Komisją Europejską na temat możliwości ograniczenia planowanej na przyszły rok podwyżki akcyzy. Litwa zobowiązała się od przyszłego roku wprowadzić dodatkowy składnik akcyzy, opłatę związaną z emisją dwutlenku węgla. Szacuje się, że w rezultacie litr oleju napędowego podroży albo o 10 centów, a benzyny o 3 centy. Premier Mindaugas Sinkevičius mówił, że decydując się na zmianę zaplanowanej podwyżki akcyzy, Litwa mogłaby naruszyć zobowiązania wobec Brukseli, w związku z którymi otrzymała środki unijne. Dlatego, zdaniem premiera, decyzja w sprawie dodatkowego składnika akcyzy może zostać podjęta dopiero w przyszłym roku. Premier mówi, że podczas przygotowywania przyszłorocznego budżetu deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych prawdopodobnie będzie wyższy niż 3%. Minister finansów twierdzi natomiast, że jest jeszcze za wcześnie, by o tym mówić. Zgodnie z kryteriami z Maastricht, deficyt nie powinien przekraczać 3% produktu krajowego brutto. Zdaniem przewodniczącego Sejmowego Komitetu Budżetu i Finansów Algirdasa Sisasa, na razie nie wiadomo, czy przekroczenie tego poziomu mogłoby być uzasadnione. W rozmowie z Žinių Radijas główny doradca prezydenta Vaidas Augustinavičius powiedział, że Gitanas Nausėda zaakceptowałby wyższy deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych w przyszłym roku, aby utrzymać finansowanie obronności. Organy ścigania wszczęły postępowanie przygotowawcze w sprawie cyberataku na Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. O incydencie poinformowano w ubiegłym tygodniu. Włamano się do systemu archiwalnego administrowanego przez Departament Informatyki i Łączności. Przechowywane są w nim dane cudzoziemców ubiegających się o obywatelstwo litewskie. Ministerstwo informuje, że na razie nie stwierdzono, aby dane zostały pobrane. Podejrzewa się, że do włamania do systemów doszło z wykorzystaniem sztucznej inteligencji. Około 800 młodych rodzin złożyło we wrześniu wnioski o dofinansowanie zakupu pierwszego mieszkania w regionach Litwy. Państwo zamierza przeznaczyć na ten cel 6 milionów euro. Wszystkie wnioski spełniające wymagania mają zostać zaakceptowane, a wysokość dopłaty będzie zależała od liczby dzieci w rodzinie. Jak poinformowało Ministerstwo Opieki Społecznej i Pracy, samorządy rozpoczęły rozpatrywanie wniosków w poniedziałek. Mają na to 10 dni roboczych. Pomoc otrzymają wszystkie rodziny, które spełniają wymagania i złożyły dokumenty w ramach naboru ogłoszonego w połowie września. Minister Inga Ruginieje podkreśliła, że osiedlanie się rodzin w regionach jest jednym z priorytetów państwa. Rodzinom bez dzieci oraz wychowującym jedno dziecko przysługuje dopłata w wysokości 10% wartości kredytu. W przypadku rodzin z dwojgiem dzieci wynosi ona 12,5%, a z trojgiem lub większą liczbą dzieci 15%. Kwota kredytu objętego wsparciem nie może przekraczać 87 tysięcy euro, natomiast wartość kupowanego mieszkania lub domu 120 tysięcy euro. Za młodą rodzinę uznaje się małżonków, zarejestrowanych partnerów lub samotnego rodzica wychowującego dzieci, pod warunkiem, że osoby te nie ukończyły 36 roku życia. W proponowanym przez rząd pakiecie wsparcia dla rodzin przewidziano zwiększenie środków na zakup pierwszego mieszkania o około 67 milionów euro. Wraz z rozpoczęciem sezonu grypowego na Litwie szczepionka trafi do placówek medycznych dopiero w listopadzie, jednak będzie ona znacznie zaktualizowana. Zdaniem specjalistów szczepienie w listopadzie nie jest zbyt późne, ponieważ szczyt zachorowań na grypę przypada na miesiące zimowe. W Sejmie nabierają tempa prace nad propozycjami, które mają dokładnie określić, w jakich sytuacjach rodzice nie mogą domagać się alimentów od swoich dzieci. Obecnie kodeks cywilny przewiduje, że pełnoletnie dzieci mają obowiązek utrzymywania swoich, niezdolnych do pracy rodziców. Z tego obowiązku może zwolnić jedynie sąd. Poseł Dariusz Razmislawiecius proponuje wprowadzenie większej liczby wyjątków, tak aby dzieci nie musiały na przykład utrzymywać rodziców, którzy stosowali wobec nich przemoc. Adwokatka Wajda Genetite mówi, że już teraz sądy oceniają, czy rodzice należycie wywiązywali się ze swoich obowiązków wobec dzieci. Konkurs na stanowisko dyrektora generalnego Litewskiej Filharmonii Narodowej, zorganizowany przez Ministerstwo Kultury, wygrała ekspertka do spraw polityki kulturalnej i producentka wydarzeń kulturalnych Daina Smolskutė, poinformowało Ministerstwo Kultury. Ma ona wieloletnią

0: Niedoświadczenie w zarządzaniu instytucjami kultury, planowaniu strategicznym, tworzeniu i wdrażaniu polityki kulturalnej, a także opracowywaniu krajowych i międzynarodowych programów kulturalnych oraz realizacji projektów. W latach 2021-2024 pełniła funkcję wiceminister kultury, a w latach 2013-2021 kierowała Litewską Radą Kultury, będąc jej pierwszą przewodniczącą. Obecnie Smolskutė kieruje Wydziałem Zarządzania Sztuką Litewskiej Akademii Muzyki i Teatru, prowadzi zajęcia z zakresu zarządzania w kulturze, kieruje projektami międzynarodowymi oraz jest ekspertką Litewskiej Rady Kultury i Samorządu Miasta Wilna.
1: Tu audycja w języku polskim na antenie LRT Klasyka.
0: 100 lat temu w eterze zabrzmiały pierwsze słowa litewskiego radia. Dziś, w jubileuszowym roku LRT, wracamy do historii ludzi, którzy je tworzyli. Także Polaków, których głosy przez lata współbrzmiały na litewskiej antenie. To opowieść o dziennikarzach, twórcach i świadkach epok, którzy współtworzyli radio i jego znaczenie dla społeczeństwa. Ten cykl to próba przywrócenia ich głosów i miejsca w historii. Dziś rozmawiam z Romualdem Miczkowskim, poetą, dziennikarzem, publicystą, byłym kierownikiem redakcji polskiej w LRT.
2: Kiedy zaczęła się i w jakich okolicznościach twoja przygoda z radiem?
3: No moja przygoda z radiem zaczęła się dość wcześnie. Jeszcze byłem studentem i tak byłem zapraszany. Także jak byłem studentem, również moje pierwsze próby dziennikarskie były i prasowe. I tak i do prasy udzielałem się, i do radia. Potem po studiach miałem wyboru pracy. Do gazety mnie zaprosili, no i mogłem pracować w turystyce, ale tak sobie pokombinowałem i pomyślałem, będę pracował w gazecie, a jednocześnie od czasu do czasu dorabiał w turystyce. I od czasu do czasu byłem zapraszany do radia.
2: A co w radiu robiłeś w takim?
3: No, zapraszany na jakieś przeglądy, takie rozmowy jako gość. Kiedy pracowałem w gazecie Czerwony Sztandar, w dzienniku jedynym polskim o takiej nazwie. I potem tak radio znalazło się w pewnych takich okolicznościach, że brakowało szefa, że tam no niejasne było, kto przyjdzie. No i wówczas panie, a konkretnie Krysia Narkiewicz, Basia Mintałcienie, czyli Wolańska, no mówią, Romek, ty spróbuj. I one mnie faktycznie namówiły, żeby pracować. I wtedy ja znowu też zacząłem główkować, szkoda, gazety rzucić, aczkolwiek pracowałem w dziale przemysłu i transportu. Sam przemysł
2: nic był. Wspólnego z turystyką?
3: Tak, pięciolatki i takie różne rzeczy, no ale jakoś można było tam pracować. No, prawda, redaktor ówczesny Romanowicz Czerwonego Sztandaru raz mnie nie puścił, minęło pewien czas, nie puścił, powiedział, że jak pójdę, to zdam niekiepskie papiery i tak dalej. Ja odczekałem kilka miesięcy, że drugie podejście było ostre, być albo nie. No i w radiu miałem takie już rozmowy przygotowawcze z kierownictwem i w radiu miałem złożone już podanie. No, a jeszcze mnie w tym dzienniku nie puszcza mój naczelny. I przy mnie, ja siedzę, dzwonię do szefa radiokomitetu wtedy i mówi do niego tak mniej więcej, a kogo pan czy towarzysz przyjmuje, przecież on nie umie pracować w ogóle niczego. A tamten ze strony, z tamtym mówi, no to dlaczego tak trzymacie jego? No,
2: tak.
3: No mówi, spełnia warunki, pracuje już w studniu etatowym od wielu, wielu lat, no można go przyjąć, spróbować. No i tak trafiłem na dobry w sumie czas, mimo że to czas był jeszcze władzy radzieckiej, ponieważ naszym szefem był Łukosiewicz, który akurat wrócił z Ameryki i mu powiedział, można zmieniać wszystko. I wtedy zaczęliśmy zmieniać, bo przedtem podobno audycja no, nie miała tak zwanej ramówki. A tam co pójdzie, to dobrze, z gazety coś poczytamy. Więc wprowadziliśmy razem, wspólnie z zespołem, jeszcze dokooptowany do zespołu, potem został Władek Strumilo, potem Wojtek Piotrowicz. Józef Paszkiewicz, więc nowi ludzie, no odpowiedzialni za to, za tamto, za tamto. No i wprowadziliśmy różne rubryczki, w tym zupełnie nowe.

0: I właśnie ten Lukoszewicz, potem krytycznie z nim trudno było pracować bardzo, już w latach odbudowy. On jakoś nie przepadał za naszą redakcją, mówiąc delikatnie, ale wtedy pozwolił zrobić taką małą rewolucję. No i my to wszystko wywaliliśmy wiadomości szybko, z jakimiś wstawkami, żywymi ludźmi. Prowadziliśmy nowe ludzkie kąciki, czyli kącik rodzinny, to już panie prowadziły. No i hitem okazał się Dominik, który został wymyślony przez radiowców. Ja znałem Dominika, bo moja była żona chodziła do teatru, ja się z nim spotykałem. No i pomyśleliśmy o posiadaniu książki Wincego Gada wydanej w Olsztynie. Pogadaliśmy, no kto by tak po wileńsku czytał? No nikt, no ktoś tam spróbował, nikt. A Dominik przeczytał i jemu poszło. No i został na długie lata gawędziarzem i w zasadzie to zmieniło jego życie. On czasami mówi do mnie, ojciec chrzestny, ale własną drogą poszedł i to był wielki plus radia. To
1: narodził się artysta.
0: Narodził się artysta i ludzie czekali w niedzielę, w dobrym czasie to było nadawane, właśnie żeby posłuchać Dominika. On przeczytał książkę całą Wincuka, a kiedy kończyło się, no co robić? No to będziemy sami pisać. No kilka odcinków napisaliśmy wspólnymi siłami redakcyjnymi, Wojtek Piotrowicz, ja, panie. No ale każdy z nas miał zajęcie. No, a Dominik mówi, to ja i sam mogę. No i do tej pory działa. Drugim hitem takim, który był dobrym punktem programu, ludzkiego programu z ludzką twarzą, był kącik dla dzieci, który prowadziła nieodżałowana Basia Kaleda. No i ona jako mieszkanka Krakowa wyszła za mąż za świętej pamięci Algisa Kaledę, profesora. Wspaniałe małżeństwo było, ja się z nim po prostu przyjaźniłem. No i ona tak szukała zajęcia pracy, uczyła się języka litewskiego. No i ona mówi, to ja poprowadzę kącik Babulejki. A to wzięliśmy z wiersza, nie będę mówił jakiego autora, bo mogę się w tej chwili pomylić, który zaczynał się tam niedaleko nad Wilejką, żył babulej z babulejką, tak. Dostylizowaliśmy te strofy do potrzeb wileńskich. No i to było tych 5 minut, krótka bajeczka dla dzieci. A ponadto, tak jak mówię, najlepsze były rozmowy na różne tematy, sztuki, recenzje z ludźmi, które pozwalały nam unikać tematów bardziej ostrych, bo od tematów takich propagandowych, no to otrzymywaliśmy wiadomości TAS, ELTY, i tym załatwialiśmy tą sprawę oficjalną, a potem już były przerywniki muzyczne, co było nowum. Staraliśmy, żeby zmieściła się piosenka cała albo w skrócie, bo w ciągu pół godziny w sumie były 4 stałe rubryki. No i jeszcze w sobotę i w niedzielę redaktor dyżurny przyjeżdżał, żeby wybrać i dodać do tej audycji aktualne na ten dzień wiadomości. No, ja bardzo lubiłem radio, a tutaj trzeba powiedzieć, że to były audycje nagrywane, były audycje ocenzurowane, były audycje, z których też miałem i wiele przykrości ze wspomnianego Dominika, bo on pisał krytyczne też felietony na temat życia, że tam gdzieś coś dzieje się, no a nie można było władzy tamtej krytykować za dużo. Za dużo tam umiarkowanie, więc każda audycja musiała być rozszyfrowana, jak w tym mówiliśmy, czyli przylana na papier. To czasami i często potem zaczęto nas sprawdzać. Na papierze było jedno, co cenzor zatwierdzał. Zresztą to też była fikcja, bo on po prostu nie czytając czasami stawiał, bo był znudzony tym wszystkim, stawiał pieczątki. Ale potem, kiedy bliżej niepodległości, kiedy zaczęły pojawiać się tematy kontrowersyjne, to cenzor czasami tak sprawdzał według napisanego i to nasze odrodzenie polskie nie bardzo mu podobało się.
1: Były jakieś problemy z tym?
0: Ojej, bardzo dużo. Ja mam teczkę listów od czytelników, listów bardzo wzruszających, ale mam listy bardzo przykre.
1: A ludzie wtedy pisali?
0: Ludzie pisali. Ja nawet nie chcę upubliczniać Ja mam z konkretnymi nazwiskami, bo ludzie pisali do redakcji, a mnie kopie udostępniano. No nie kopie, listy udostępniano z pieczątką,

0: radiu śpiewała Ewa Bem, a ja kontynuuję rozmowę z Romualdem Miczkowskim, byłym kierownikiem redakcji polskiej w LRT.
1: W 1988 roku, po założeniu stowarzyszenia kulturalnego, do którego wchodziłem w skład założycieli, no pewien pracownik, znajomy Radio Komitetu, doszedł do nas, bo tak lubił pogadać przy obiedzie. I mówię, założyliście stowarzyszenie i co? Wymyślicie, tu pierestrojka trwa, przebudowa, no co myślicie? No co myślimy, dłuższy czas radio dać? A ja tak potem pożartowałem, mówię, telewizja by się przydała. No pożartowałem, poszedłem do domu na zajrzę, on mówi, tutaj była narada i mówi, to można zrobić przy redakcji informacji wówczas. No i kiedy dostałem, jako mój to był pomysł, alternatywę, żeby to wykonać, bo kto wykonawca. I tutaj spełniło się poniekąd moje wcześniejsze marzenia, bo ja chciałem nawet studiować w szkole filmowej. Dużo w życiu zdjęć robiłem, filmowałem amatorsko. No i raptem dostałem narzędzia, żeby robić filmy już na innych narzędziach, na innych nośnikach, w ekipach. Wiele nauczyłem się w redakcji informacji. No i wówczas pożegnałem się z radiem, ale zostałem w tej samej firmie. Ale radio bardzo ciepło wspominam i uważam, że potem jak radio pojawiło się na żywo, to wielkie, wielkie szczęście, bo patrzysz, co za oknem mówisz do słuchacza. Używasz swojego głosu, jakichś aktualnych powiedzonek, no możesz pokazać siebie, prawda? Zaistnieć, przekazać swoją energię słuchaczom. No, czego tak do końca nie daje telewizja, bo telewizja podaje na talerzyku i trochę to sztucznie, człowiek sztucznie siedzi czasami i tak dalej, i tak dalej. A radio operuje tylko głosem, to jest bardzo ważne narzędzie. No teraz chyba, kiedy jest rozgłośnia z Nadwilii, to już nie jest takie nowum jako jedyne. Ale
2: bo byliśmy jedynymi.
1: Ale wtedy w określonej godzinie grupa słuchaczy już czytała. Potem telefony były, potem
2: był jakiś dyżur po audycji dziennikarza przy telefonie? Ludzie dzwonili?
1: Nie, dzwonili tak prywatnie, nawet znajomi.
2: Pracowała spora grupa ludzi w redakcji.
1: No jak na pół godziny, to ile było? 5-6 osób. Jeszcze do tego była, no dziwny etat był, maszynistki. Wszystko. Która szyfrowała te audycje, które my dyktowaliśmy, bo one jeszcze odsłuchać, a czasami to trzeba było kilka godzin, więc była maszynistka. Jeszcze kiedyś był etat tłumaczenia.

0: tłumacza. I na przykład Mintautienie była tłumaczką na etacie, ale chciała robić artykuły, no i została dziennikarką. Natomiast jeszcze na pół godziny dwóch spikerów. I rola spikerów pomniejszyła się, kiedy wprowadziłem te zmiany, bo zaczęli swoje rubryki nagrane zapowiadać redaktorzy. I w zasadzie rolę spikerów nadawa głosy, żeby było mocniej. Jeszcze dochodził Paweł Giedroyć, nie tatowo, ale się mu, że tak powiem, opłacało. Dwóch spikerów czytało 5 minut informacji, bo 5-7 tak było, no w zależności od sytuacji, prawda? I te informacje były oparte na agencjach. Były jakieś szyfry, ja już nie pamiętam, a czy jakoś tak, że to obowiązkowo bez gadania dać. Więc no my tłumacząc, że edycja krótka, no to redaktor dyżurny skracał to. No redaktor dyżurny dodawał swoje informacje zdobyte, prawda? To można gdzieś było przy końcu natury kulturalnej, bo inne by no nie przeszły. Więc robił to duży zespół. No dzisiaj przy takich audycjach to pracuje czasami jedna osoba przy pół godziny. No więc była to wspaniała przygoda.
1: Każdy z dziennikarzy miał właśnie swoją rubrykę, swoją działkę. Czy to się opłacało? Czy to było prawidłowe, że ktoś ma tylko na przykład tam szkolnictwo czy jakąś medycynę?
0: Ale to traktujemy umownie. To w tygodniowo w ramówce było tam szkolnictwo na przykład.
1: Ale ono właśnie miało swój konkretny dzień.
0: Konkretny dzień miało. Tam czwartek, piątek, różne rubryki. Natomiast jak nic nie działo się, to szło co innego. I jak redaktor trafił ciekawe jakieś wydarzenie i nagrał to, a magnetofony. Ja mam w posiadaniu, jestem takiego magnetofonu. Były szpulowe na 12 dużych bateryjek.
1: Kilka kilogramów?
0: Tak, i kiedy już wychodziłem z pracy, a wchodziłem nowe magnetofony kasetowe, ale te szpulowe były lepsze, ja chciałem zwrócić, a pan mówi, no to rzucimy tutaj na złom. Bo już na niego nie...
1: Spisane były.
0: To ja mówię, to można, to ja wezmę na pamiątkę. No i mam na pamiątkę. O dziwo, nie tak dawno sprawdzałem, jest na chodzie, działa, mimo że tylko, że bateryjki trzeba zmienić. Działa to węgierskie reportery. No i jak montowało się na innej szybkości audycji, na szybkości 38, no to były cięcia. To przerwa między słowem, to było bardzo długo. No, powiem, że były trudności z montażem, ponieważ ludność nasza wtedy, no, mówiła tak średnio, bała się mówić. Więc duże były przerwy, duże takie były
1: powtórki.
0: Więc to wszystko musiałem wycinać. Wszyscy to robili.
1: Tak, przez dłuższy czas kierownikiem redakcji. Czyli odpowiadałeś za cały zespół.
0: No to znaczy, to polegało na tym, że odpowiadałem za cały zespół i miałem obowiązek chodzić, co było uciążliwe, na poranne zebrania ogólnotelewizyjno-radiowe. No tam potem na sekcje to było podzielone, radio oddzielnie i tak dalej, ale były czasami wspólne zebrania, więc musiałem chodzić na zebrania, więc musiałem podpisywać całość na okładce, która szła do cenzora. Na krótko, bo redaktor dyżurny, który nagrywał audycję, tygodniowo dyżury mieliśmy, no to czasami nosił to do pewne miejsce, do biura. Z początku ja podpisywałem, potem szef redakcji języków obcych, to wtedy było, Lukosiewicz, podpis, potem cenzor, a potem już techniczny, który przyjął audycję. I potem jeszcze jeden podpis, który puścił do produkcji. No i jeszcze do tych pracowników trzeba dodać cały zespół dyżurnych pań, które nas już nagrywały, zgrywały audycje w określonym czasie, według grafiku. Tam nie, Polek raczej nie było, były bardzo sympatyczne panie, Litwinki. Jedna z pań potem prowadziła koncert życzeń, bardzo piękna była, w Angole może, nie wiem. No i tak to takie było radiowe story. A potem no też
1: Potem zaczęła się telewizja.
0: Telewizja zaczęła się, ale i radio się pojawiło i w pewnym momencie się skończyło. Bo kiedy założyliśmy gazetę z Nadwili, a mieliśmy takie jeszcze marzenie szerzej działać, więc jako radiowiec też dołożyłem cegielkę do radia z Nadwili, bo to był nasz pomysł, bo dopiero potem działalność rozłączona została świadomie na robienie gazety i właśnie i radia. No ja zostałem przy gazecie ówczesnej i ten tytuł istnieje do dnia dzisiejszego. Jeszcze przy tej ten nazwie powstała Polska Galeria Artystyczna. Mój maj nad Wilią, no.
1: Powstało całe medium.
0: Tak, tak, tak. A ja bym lubił w radiu pracować, szczególnie puszczać muzykę. Bo kiedy teraz słucham, mówię o tych radiach komercyjnych takich, blok muzyczny, które sztuczna inteligencja automat puszcza, no i tam redaktor przyjdzie wiadomości między reklamami wpuści, no to można przecież muzykę tą puścić, zapowiadając tytuł i jakieś ciekawostki. Jakąś muzykę dobrać, bo walkują no, te głośne przeboje te same. No jest wspaniała muzyka, no, która no, jest troszeczkę niszowa, ale mogłaby zaistnieć. Tutaj radio ma wielkie pole do popisu.
1: Czyli radio odegrało bardzo dużą rolę w twoim życiu.
0: No absolutnie tak. Absolutnie tak. Wielu ludzi poznałem. No, przecież jak robiliśmy wywiady, no to dla radia nikt nie odmawiał w ten sposób. No poznałem i Marylę Rodowicz, i Niemena, i wielu innych. No i moi koledzy podobnie. Ale ja się specjalizowałem właśnie w kulturze. I potem już będąc w Polsce z wieloma ludźmi się spotkałem z tych dawnych czasów. Wielu już z tych artystów nie żyje, ale wtedy nie było tyle propozycji artystycznych. Rzadko, raz na rok taki koncert był, a może dwa, więc to było wielkie święto.
1: Tak.
0: No bo też specjalizowałem się w jakichś recenzjach filmów teatralnych, no bo jak coś tam. A jak już ktoś z Polski przyjechał, to było obowiązkowo, trzeba było to utrwalić. Także tak to wygląda.
1: Była to rozmowa z Romualdem Mieczkowskim. Stulecie Litewskiego Radia jest więc nie tylko jubileuszem technologicznym czy medialnym. To także okazja do podkreślenia roli, jaką przez dziesięciolecia odgrywały redakcje mniejszości narodowych. Polska redakcja, podobnie jak inne zespoły językowe, stała się ważnym pomostem między państwem litewskim a społecznościami zachowującymi własną tożsamość kulturową. W ten sposób LRT od 100 lat realizuje jedną z najważniejszych misji mediów publicznych – służbę wszystkim obywatelom, niezależnie od ich języka i pochodzenia. I tyle na dziś. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do codziennego słuchania radia. Renata Dunajewska, do usłyszenia.